Tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, tak, rola jest, t